Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. La onakaj, kashlaniskwa, la onakaj, kashlaniskwa, ustakun chocolate, la onakaj, kashlaniskwa.